wielki kład uczucia je dumani ruce. Najlampadu rozule, nanta umogampa,